0: ngitshele manje akungakucabanga nix funa ukwazi.
1: 011 Radio. Radio. Radio. The Pulse of Josie.